sobą powieście swinie. Maczecie pokazać i swoje klawy, wyloczę se swide i lubi ma. Bicie wielkie prawe, lecie szaki drżecie my zubi ma. Honda czy neki dziuki, popadat kroz prozore, nevino potpuno slučajno.

Będzie szły kierysem. Po prostu tu tego nasza doma na dziadę. I grubo, głosią te link. Sama do mnie na mnie kazy. Na mnie kazy, na mnie ma.